Ciao a tutti, ciao Mario, ciao Dina, Lunia, ale masz fajny avatar. Znaczy nie avatar, tylko fajna naklejka. Także buziaczki dla ciebie. Ciao Angelo Baffo, ciao Dionizio.

No to pisiaczku, za chwileczkę oczywiście utworeczek dla ciebie, także Elunia, Buziole, Ciao Dina.

Tak więc, babka, kolejny utworeczek dla ciebie. I don't know, trance music. Evan Hansen.

no to oczywiście Lunia, kolejny utworaczek będzie również dla ciebie, babeko. Ciao Marika, buonasera.

Grazie Micione, dziękuję kochanie, że byłaś. Grazie Shaki, grazie Giuseppe, grazie Nico, Azurra.